0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto, współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę, Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
4: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
2: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
0: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemie.
2: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławowa. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
5: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasków

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu Ostaszkowskiego, stamtąd, no, jak zdecydowana większość jeńców, został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
0: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
3: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że osoby nie będące oficerami, tak, no, żandarmi nie byli oficerami, były mniej rozpoznawalne przez pamięć społeczną z tej przyczyny, że Katyń kojarzono głównie, że to jest zbrodnia na oficerach Wojska Polskiego. Oczywiście oficerowie i chorążowie Wojska Polskiego byli największą kategorią ofiar, ale niektóre inne kategorie też były przetrzymywane i ginęły one w zbrodni. Oczywiście chodzi o policję, ale chodzi także o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żandarmów Wojska Polskiego, których zatrzymywano wszystkich niezależnie od stopnia, także podoficerów, jak w wypadku Lenkiewicza, który przecież, no, był tylko podoficerem, tak? Ale niemniej z racji tego, że był żandarmem, został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
0: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
3: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, było, czy po wzięciu do niewoli trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli w więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię, być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak

wojennej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda, także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Znadniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nad Niemnem, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy AK-owców. W 1945 roku do dyspozycji Komendy Wileńskiej pozostawało około 1,5 tysiąca ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połkowskiego Ośrodka Dowódczego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię kursu.

zakończona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieckiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach, w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie komendy okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogrodczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD komendy Wileńskiego okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogrodczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza Pochorskiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z nadniem na Ibarazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką, jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX-XX wieków był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę, że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie. Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. 2 lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohaterowiczów. A szkoda, bo bez tych mieścin Orzeszkowa nie stałaby się tą Orzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80. jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku. Od początku LSD stawiało na długie, rozbudowane kompozycje, osadzone w stylistyce rocka progresywnego. W czasach, gdy polska scena coraz mocniej skręcała w stronę nowej fali i punka, oni budowali wielowątkowe, instrumentalne formy, pełne zmian tempa i klimatu. Już rok po powstaniu, w 1981 roku, zespół pojawił się na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie TSA, jednej z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed Państwem LSD. Fałszywy krok.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Belgijski multiinstrumentalist Tim Linards na chwalach białoruskiego Radio Racja, a przed nami amerykańska wokalistka, ale tak samo wiolonczelistka. A kalibra wiolonczelistki serdecznie zapraszają Białostoczan i Życharów w okolicę na koncert odkryty z wolnym ustupem u Kinie Forum, jaki projdzie u bliżejszy autorak u 20 godzin. A geta będzie polska wydatna instrumentalistka, wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Geta taka lastowka festiwalu Uschod Kultury u Białostoku. Ale my już wiertajmy się do Kelsey Lu, nowy album So Help Me God. Geta zdaje się sprawa pokazać siebie nie jak połnościu. Kelsey Lu nazywa geta album aktem samowolodania, czy samowyznaczeniem ulady. Ale tak samo promoc ciała, jakoje z'являється і посудом, і архівом, і місцем улади. Адчуваю шмат тонкостей і заодно великою рашучасть Кельсі Лу у самовизначенні, зв'язаним з гетим альбомом. І якоє... Ну, було з'являно є ажно п'ячі сини глямі. Кому Кельсі Лу є є творчасть да сподоби, уже в осінню, у листопаді, можна буде послухати її уживою у Варшаві. A my słuchajem pieśni 852 z nowego albumu So Help Me God. Kelsey Lu.

The Cure i The Love Cats u efiry Białoruska Radio Racja. Ankalistości znudził się starej pieśnią i czekaje premierę. To wość czerchowaja, bo i nowy album otrzymali od Nowa Zelandca z hurtu The Veils, Fragile World. A New Day, pieśnia krychu może odmietna, ja nawet pośród całości albumu, chociaż temu, że nie dominuje tu piano. New Day.

Highland Vale u slova z muzyka autorstwa Michela Banabili, dackiego kompozitora. Chciała się tu postawić karocinką pieśnią, jaka już czekaje, ale nie, postawił zaraz zrazu Jacka Wiley. Jany tak dobra думаю z sobą skomponująca. Jack Wiley to jeden z odkaznych za pośpiech Portico Quartet. Ale zdawniał, że Wiley pokazywał, że jego kruch muzyczny ma zaciekawlenie szerejszy, horyzonty wielmi szerokie, a jeszcze siedzi ci im mocny afrykański doświad. Kali ze swoją dziewczyną, jaka ja prowadziła do śledowania i on prowadził 7 miesięcy u Senegali, pobacz, i poznawał miejscową muzykę, balaks, miejscowych muzykał i nasyczał się tej kulturą. A my siądnie, słuchajmy jego autorstwa Eternal Spring.

Eternal Spring od Jacka Wiley zachowała jakim niewielmi słuchuczny spadzieja, jaka ja prochodzić na Białostoczynie, a mają na dumce wizity laureata Nobelowskiej Premii Miru, Alesia Bialackiego, zasnawalnika prawa obarączacha centra Wiasna. Wieczna wiosna, Eternal Spring, panuje u sercach, a kali nie chapaje je na ulicach, warta pracować ustojliwa i nie zdawaca. Aż to ciepier, tady po białorusku. Posłuchajem nowej pieśni od białoruskiego hurtu Noczy, jaki spolucza jej tancowalne rytmy z atmosferne lirykaj, ale i zanacharzowane za dno, jak to często bywa u wypadku białoruska mołnych hurtów.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом».
1: Кучкіна є дуже мало на світі. Була така аномалія в урзі міста, з Хайнуки. Бо згадували є моє назвисько. І то перше назвисько то було Кучко. У урзі вийшло Кучкін. І вже так залишилася Кучкін, я і частина моєї фамілії. І то є назвисько з Хайнуки, і то є назвисько по моєму мужикові. А я сама pochodzę z takiej bardzo malutkiej miejscowości, Nowa Wola, to jest gmina Michałowo. Bardzo fajne miejsce, bardzo хороше miejsce. Ja tam żyła u chaci z moim rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami i z moją prababcią Anną, po której ja mają imię. Tak mnie tato nazwał.
2: Baćki czym zajmali się?
1: Moje baćki zajmali się rolnictwem.
2: Mieli gospodarku.
1: Moi dziadkowie też mieli gospodarku. I to u nas takie jest pokoleniowe. Mieli gospodarku, mieli krowy. Szczekaliś, to jeszcze i świni, i owieczki, i krali. Usio, jak to na wiosce bywało. Mój tato niestety już nie żyje kilka lat. Mama na szczęście jest i bardzo cieszę się. Ja mają troje rodzeństwa, mają dwie siostry i brata. Najlepszy ludzi na świecie. Nie ma lepszych ludzi od mojego rodzeństwa. Nie ma po prostu. Będę dobry, będę mądry, empatyczny, sprawiedliwy. Dobry ludzi. Nie ma lepszych ludzi na świecie niż moje rodzeństwo. Żyliśmy u chaci też wielopokoleniowo i chaci też pod lesem, więc cały czas kontakt z naturą był.
2: Gospodarka przeszła u następnej ruki, czy nie?
1: Tak. Gospodarka przeszła u ruki naszego jednego brata. I pan gospodaryt. I gospodaryt z sercem. A to jest, no teraz to, że bardzo rzadko można zobaczyć, że ktoś gospodaryt z sercem.
2: Co to znaczy gospodaryt z sercem?
1: Bo jak on, bo on ma krowy i ma pole, łąki, to on dba, żeby krowy mieli dobre miejsce do życia, żeby mieli dobrą paszę, sam usiął robić. To jest także gospodaryt i też z takim szacunkiem do ziemi. Nie zabiera z ziemi usiocho, ale bardzo je dbaje. Czyli to nie jest tak, że podsupowy jakimś dziwnym nawozem, ale on dbaje o pchetek, i wapnowanie było, i już się zabiegi. Także tutaj dom chyba różowon gospodaryt z sercem.
2: Tam już trochę ta ziemia plotka, w jakiej ja żywiła.
1: Tak.
2: Całe pokolenie.
1: Całe pokolenie.
2: I to jest świadomość.
1: Tak. I to jest świadomość taka, i to jest chyba, że my bardzo lubimy swoje miejsce na świecie i szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska mowa w uczeniu?
1: Nie, nie uczyli nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci?
1: U chaci cały czas mówili po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: No to też, tak. Po białorusku.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
2: W piastowym dialekcie.
1: W piastowym dialekcie, tak. U nas zawsze mówili po naszemu i mówili po polsku. U nas zawsze byli dwie mowy. Śpierdzielu się na młodych ludzi, to że bardzo często zanikaje. Nawet zanikaje u moim pokoleniu. A ja mam 44 lata. I już ludzie mówią, że nawet moje pokolenie nie mówi tak często po naszym.
2: Na kolki właśnie wam chciała się przekazać to, żeby wynieśli z swojej chaty u swoją nową siemię?
1: Tolki, co ja wyniosła z mojej starej chaty, od moich baćków, to ja chciała przekazać usio do mojej siemi nowej, ale też znają, że to jest u tych czasach nierealne. Bo ja też żywu u mieści, nie na wiosce. Inaczej rozkładaje się robota. Inaczej świadkuję. Inaczej czas mają z sobą. U nas na wiosce, jak my żyli usi razem robili. Usi razem jeli. Usi razem mieli czas wolny. A teraz jest tak, że ja idę do roboty. Wieroczy iść do chaty. Tutaj reszta siemi też mają trzy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadkowanie paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają bardzo dobre i bardzo lubią nasze takie podlaskie jedzenie.
2: No i na kolki, no, bo wyskażę, że to bulba i to kanica, to jest, to idzie nam u boki.
1: To kanica jest tak smaczna, że ja ją piję każdy dzień.
2: Psycholog harczowania radzić jeść tą kanicę?
1: Tak, a noże czasu. Ja bardzo lubię tą kanicę, ale te skwareczki u tą kanicy też robią robotę. Kiedy my jeli cały czas tą kanicę ze skwareczkami i kiedy noho biegali, to było po się uporadku. Ale jak my zjemy tą kanicę ze skwareczkami i do tego jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże, nie pomoże. Budą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
2: Ja już niczego nie jela.
1: Tak, toż tutaj nie było w ogóle słodyczy.
2: U was już dzieci?
1: Jest. Tak.
2: Aha, czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następne pokolenie? Mhm.
1: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna, on bardzo dobry haworyt po angielsku. On pani ma jeszcze, ja daję haworu.
2: Po naszemu.
1: Jak nie pani ma je, to zapytaje, ale nie haworyt po naszemu. No i u Białostoku tutaj żywiem. Razem, on już jest prawie dorosły, bo ma jej 17 lat. To już wielki kawaler, dobry dzieciak, najlepszy dzieciak. To już takie dziecię, że ja jemu chyba haworu cały czas, że nie można było mieć lepszego syna, a tego, którego ja mają. Bardzo dobry człowiek i ma je dobre poczucie humoru i taki mądry człowiek. Michał Aleksander, bo ja miałam pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała. A mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo

0: перекананні якім страхам. Гэты малады чалавек проста робіць усё, што можа, але яму не атрымоўваецца. І тады што?
1: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają te trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mamy takie wychowanie, że co ludzie skażą? Trzeba pomyć okna, zanim światło budzie. Trzeba zrobić u siostry moju i sałatki, i jakoś i ciasto jakieś popieczy, i popratać u chaci, i usio musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, jak nie odpoczywacie, że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa.
0: Lepiej.
1: No leń. Tfu. Splunąć trzy razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić, biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i myślimy sobie, i tu dobre, i tu dobre, co wybrać? A dobry jest wybierać tak, jak nam też uśredni chowarzyć nasz głos. A też to było uschodzi z nami. I że mają czas i na robotu, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać o swoim życiu, albo pobiegać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
0: No, teraz każą, że to jest epidemia właśnie tych zachowań. Усіх діагназують
1: неуроворожні, так.
0: Калісьці гэтага не було. Альбо дурень був, альбо нормальний. Чи гэта правда так мяняється світ, чи то, що тепер маємо просто більше магчымасцяў діагностики, можемо допомагчи людям знайсці сябе самога?
1: Докладні так, маємо більше можливості. Маємо лепші нарэндзя терапевтычна. I możemy skazać ci. Ja kiedyś była niegrzeczna dziecia, bo cały czas wierciłaś, króciłaś, na dzierwa uchodziło, zaszło się na chatę najwyższy. Teraz tylko dziecia ma ADHD. I ja sama też znaju, bo czystym przypadkom u mnie wyszła diagnoza, tak, że mają właśnie auto ADHD. Kiedyś to było po prostu niegrzeczne dziecia. A teraz, no dobra, no czyli ty potrzebujesz pobiegać, zrobić fikołka, ale mózg dobry działa.
0: Ale człowiek rozumie, czemu?
1: Czemu, tak.
0: I
1: to było. I to było, no bo to mnie chowarili. Teraz to mają bolsz, bo mają i narzędzia, i częściej to chowarym, ale też i człowiek zmienia się. My też zmieniajemy się. To nie tak, że trecia nacha nam wyreście. Ale nasze mózgi zmieniają się. To taka bardzo, bardzo powolna ewolucja też. I to widać.
0: Ewolucja jana jest niczym takim nieprzedkazalnym, bo to nie tak, że my rozwijamy się tylko do lepszego.
1: Rozwijamy się nie tylko do lepszego. Jak to było takie dobre, to teraz 60% społeczeństwa to było po prostu aniołowie. Kolenielskie, ale tak nie ma. Rozwijamy się w różnych kierunkach.
0: A jeszcze, jak wy w ogóle trafili w tę profesję?
1: To było też tak, że jak ja studiowała, to też robotała u baru. Ja prodawała alkohol. Ja baczyła, co ludzie dla siebie robią i jak będę potrafię dla siebie zrobić mnogo krzywdy. I tak podumała, że ja nie chcę dziwić się na hetę. Ja chcę robotać z ludźmi, których chcę dla siebie dobre. I z tego wyszło, że poszła na studia i właśnie najpierw pedagogiku skończyła, pedagogiku i psychologii tutaj u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, a później zaczęła dalej studiować i wyszła psychodietetyka, właśnie później jeszcze różne specjalistyczne kursy i teraz właśnie kończyła psychotraumatologię. Bo ja dziwuję, że ja lubię ludzi i lubię z nimi pracować.
0: Кажуть, што большасць псіхолагаў ідзе ў гэтую прафесію, каб перапрацаваць больш зразумець свае нейкія болі ці траўмы, або каб лепш зразумець самога сябе. Праўда, што чалавек можа лепш зразумець другога чалавека, калі сам быў у нейкіх там такіх...
1: Бардзо часто так, але то не значыць, што добры онколог мусіць хварэць на рака. Ale często łatwiej jest paniać, co ktoś mówi, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje no ten człowiek, co ma jej swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, żeby każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, żeby też proszał swoją terapię. Żeby na ludzi nie parakidać tego, co nie ich. Bo jak do mnie ktoś przychodzi, to on przychodzi i to jest dla mnie 100% mojej uwagi. Jak do mnie ktoś przychodzi, to ja jak słuchaję, to nie думаю, a co ja zwrócę na obiad? Albo czy trzeba już kupić puszki dla mojego sobaki? Nie. Ja słuchaję i siedzę i słuchaj, obserwuję człowieka, który do mnie przychodzi. Bo jak przychodzi, to u jego coś dzieje się. I tylko dzieje się ważne w życiu. A skoro jest u gabineci, tutaj jest tajemnica lekarska, to on może wygawarć usio, co jest. I to jest czas dla tego człowieka.
0: A na kolki wózi te przeżywanie tych różnych ludzi, bo rozumiem, że przychodzić ludzi nie od szczęścia.
1: No nie od szczęścia.
0: I na kolki to wpływa na was, no bo wiadomo, że kiedy człowiek nasłuchaje się takich sumnych rozpowiadał, no to niedzie tam zostaje. Jak z tym?
1: Zostaje się i ja nie uwierzę dla nikogo, kto mówi, że zamknie drzwiery i wychodzi. Bo ja mogę zamknąć drzwiery i mogę wyjść i z swojego gabinetu i z budynku, nawet mogę wyjechać z Białostoku. Ale niektóre rzeczy zostają się. To mnie też mają bardzo często spotkania ze swoim superwizorem, jak można było porozmawiać, jak ja też była dobra i jak na ludzi nie parakidać swojego. Bo to zostaje się. Jak ja mam u siebie, bo ja mam głównie u siebie nastolatków i młodych dorosłych. Znaczy młodych, no 40 lat to dla mnie młody dorosły jeszcze. Ale często do mnie przychodzą ludzi, zwłaszcza te młodzieje, które albo mają paciate ciało, albo mieli z sobą próby samobójcze, albo jedne i drugie. I oni mnie mówią, to potem myślą, jak już skończyć swoim życiem, że oni nie baczą sensu życia. To oczywiście, że zostaje co mnie. To mnie też chodzi dalej na superwizję, kap radzić.
0: A to jest superwizja, to znaczy rozmowa z...
1: psychologą. Tak, który ma jeszcze bolsze doświadczenie, albo który pracuje jeszcze inaczej niż ja, jak porozmawiać i jak to nie zostawało się mnie, bo dobry ratownik to żywy ratownik.
0: Wiesz, trzeba pomóc sobie.
1: Tak.
0: Jak u samolocie,
1: tak. Kiedy mnie ktoś przyszedł i powiedział, no Ania, już tak mnie kiepsko w życiu, to ja mogę wskazać, tobie kiepsko, a daj ty spokój, u mnie to dopiero jest. No to co ze mnie byłby za psycholog? Żaden.
0: U was prywatny gabinet?
1: Tak, tutaj jest prywatny gabinet, ale też robotuję w innych miejscach. Czasem to jest tak, że jakieś wykłady mają, albo na konferencjach jestem prelegentką, bardzo nowe szkolenie prowadzę dla różnych firm. I to szkolenie takie jak jeść, co robić, żeby dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżnych
0: szkoleń. Co zrobić, żeby dobrze odżywić swój mózg, a sobie to ważne dla starszych ludzi?
1: Zawsze trzeba pomnieć, żeby mieć wodę, pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg on musi mieć wodę.
0: Nie kawę, nie Coca-Colę.
1: Nie.
0: I nie herbatę.
1: No nie. Ja bardzo lubię kawę. Ja kawę to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa. Taka higiena dla mózgu. Ona jest mokra, ale ona nie nawodni. Dobra. Woda? Tak. Mogą być herbaty ziołowe. Szałwia, rumianek, melisa. Lipu możemy pozrywać pierczasne lipu i wysuszyć.
0: Miata.
1: Miata, tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jak my jeli też warzywa, jak my jeli owoce, jak byli te witaminy u naszej dzieci, jak był błonnik u naszej dzieci. To jest bardzo ważne. Bardzo istotne. Zdrowy tłuszcze. Tutaj już te kwasy omega 3, 6, 9.
0: Znaczy co, ryba?
1: Ryba. Żołtko u jajku. Oliwy, oleje, masło. Masło też jest dobre. Jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobry byłoby, my jeli i białko dobre. I tak właśnie z pierperedumo, że białko to bardzo często mięso. A mięso, a zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso. Więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż my sprawdzili, kolkie tego mięsa tam jest. I czy w ogóle jest.
0: A wegańska dieta, na kolki jana jest sprzyjalna?
1: Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobra dla nas też i zrobi. Ale ma...
0: Nie jestem mięsa tofu?
1: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką, ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą, ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacji z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak im o takie jedzenie ci pierze, nie zawsze będę miały najlepszą jakość. Soja nie, ale mają nawet u wegańskiej dzieci. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mają fasolu, my mają ciecierzycu. My możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają ryby. One może i białka zębnego nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. Wegetariańska dieta też nie zawsze jest kiepska, jak panowie dobrze to zrobili z ołowoju.
2: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вьоски Нової Волі.
0: Jakie ważne te aspekty
1: a wasze tak, życie. Ja słuchaj i to bardzo często słuchaj, потому что jak ja była dziecią, to moja babcia zawsze u kuchni miała takie malutkie radio i tam cały czas była muzyka. U nas słuchać śpiewali. U nas słuchać zawsze śpiewali. Moja babcia, probabcia Anna Hawryła, że kiepski ludzie nie śpiewają, to nas zawsze słuchać śpiewali. A jak robota ili u polu, to też śpiewali. Jak było żniwo, śpiewali, jak zbierali kartaki, śpiewali. Tato zawsze gdzieś tam pod nosą albo jakieś melodii miał, albo coś gwizdał. Ale tak, ja też słuchaję i lubię słuchać, i lubię tańcować, i lubię śpiewać. To dla mnie same przyjemności. Lubię taki posłuchać naszego folku, natomiast ja pierwszych pięć lat mojego życia to moja prababcia mnie zanimałaś. I moja prababcia Anna, ona urodziła się w 1900 roku. Ona przeżyła dwie wojny. Ona przeżyła zsył, ubieżeństwo. No, przeżyła, bo umierła w 88 roku. Ona zawsze chodziła o takich długich spódnicach, sukienkach. I ona siadała, mnie zadawiła sobie u te poły spódnicy, kałysała i śpiewała piosenki. I to było bardzo często...
0: I pamiętajcie, że to śpiewała?
1: Nie, tego nie pomnę. Ona pomni, że to było i o wojnie, i o soldatach. I też to ona przeżywała. I chwaryła, i czasem podśpiewała te. Także to dla mnie bardzo ważne, bo to też jest ważna część mojego życia, no i moje dzieciństwo.

Drugi z wierszał, jaki za chwilinu poczujecie, napisał autor, jaki na mnoha hadoł ułatkawał się środ tu zoł poetyczna słowa na Podlaszy. Heta siamnaceć

0: Trecia je literaturna staronka prynosić jeszcze jedną niespodziewanku, a mianowita dwa Katreny. A Katren, heta czatyrochratkou je ryfmowana strafa u czatyry wierszy, jaka ja maje zawierszany sens. Autorał ich zjawlajeca Jan Stanisław. A kto heta taki? Heta debiutant Jan Aniserowicz, jaki chwilinu po tym, jak Jasza Burz stanie jednym z najbolsz oryginalnych autorów białoruska literaturnych objednania u Polszczy. A czarchowa mu debiutantu było u tuju paru 29 gadów.
1: Jan Stanisław, prelasz dla mnie wieciarok. Prelasz dla mnie wieciarok. Де помарим об долі людей. Я з думак сплятуєм вянок, ти сорочки спатели обвей. Сонейка свечить, сміється і грає. Сонейка свечить, сміється і грає. Зорки міргають в очами без лику. З мудрості світ наш небога сівеє, а так тяжко їм жить чоловіку.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом».
1: Кучкіну є дуже мало на світі. Була така аномалія в уряді міста – Цайнуки. Бо згадували є моє назвисько. І то перше назвисько то було Кучко. У уряді вийшло Кучкін. І вже так залишилася Кучкін, я і часть моєї фамілії. І то є назвисько з Хайнуки, і то є назвисько по моєму мужикові. А я сама походжу з такої дуже малюткої місцевості, Нова Вола, то є гміна Міхайлово. Bardzo fajne miejsce, bardzo хороше miejsce. Ja tam żyła u chaci z moim rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami i z moją prababcią Annę, po której ja mają imię. Tak mnie tato nazwał.
2: Baćki czym zajmali się?
1: Moje baćki zajmowali się rolnictwem.
2: Gospodarką.
1: Mieli gospodarkę. Moi dziadkowie też mieli gospodarkę. I to u nas takie jest pokoleniowe. Mieli gospodarkę, mieli krowy, szczekaliś, to jeszcze i świni, i owieczki, i krali. Usio, jak to na wiosce bywało. Mój tato niestety już nie żyje kilka lat. Mama na szczęście jest i bardzo cieszę się. Ja mają troje rodzeństwa, mają dwie siostry i brata. Najlepsi ludzie na świecie. Nie ma lepszych ludzi od mojego rodzeństwa. Nie ma po prostu. Będę dobry, będę mądry, empatyczny, sprawiedliwy je. Dobry ludzi. Nie ma lepszych ludzi na świecie niż moje rodzeństwo. Żyliśmy u chaci też wielopokoleniowo i chaci też pod lesem, więc cały czas kontakt z naturą był.
2: Gospodarka przeszła u następnej ruki, czy nie?
1: Tak. Gospodarka przeszła u ruki naszego jednego brata. Iwan gospodaryt. I gospodaryt z sercem. A to jest, no teraz to, że bardzo rzadko można zobaczyć, że ktoś gospodarzy z sercem.
2: Co to znaczy gospodarzy z sercem?
1: Bo on ma krowy i ma pole, łąki, to on dba o to, żeby krowy mieli dobre miejsce do życia, żeby mieli dobrą paszę, sam się robić. To jest także gospodarzy i też z takim szacunkiem do ziemi. Nie zabiera z ziemi usiocho. Ale bardzo je dbaje. Czyli to nie jest tak, że podsupowuje jakimś dziwnym nawozem. Ale on dbaje o pchetek, i wapnowanie było, i już się zabiegi. Także tutaj dom chyba różowo gospodaryt z sercem.
2: Tam już trochę ta ziemia plotka, w jaka ja żywiła.
1: Tak.
2: Całe pokolenie. I to jest świadomość.
1: Tak. I to jest świadomość taka. I to jest to, że my bardzo lubimy swoje miejsce na świecie. I szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła, i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska, ja mu tam nie uczyli?
1: Nie uczyli nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci?
1: U chaci cały czas mówili po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: Po białorusku.
1: Tak.
2: W miejscowym dialekcie.
1: Tak, u nas zawsze mówili po naszemu i mówili po polsku. U nas zawsze byli dwie mowy. Śpierdzielu się na młodych ludzi, to już bardzo często zanikaje. Nawet zanikaje u moim pokoleniu. A ja mam 44 lata. I już ludzie mówią, że nawet moje pokolenie nie mówi tak często po naszym.
2: Na kolki właśnie wam chciała się przekazać to, żeby wynieśli ze swojej chaty u swoją nową siemię.
1: Tolki, co ja wyniosła z mojej starej chaty, od moich baćków, to ja chciała przekazać usio do mojej siemi nowej. Ale też znają, że to jest u tych czasach nierealne. Bo ja też żywu u mieści, nie na wiosce. Inaczej rozkładaje się robota. Inaczej świadkuję. Inaczej czas mają z sobą. U nas na wiosce, jak my żyli u się razem robili. U się razem mieli czas wolny. Teraz jest tak, że ja idę do roboty, wieroczę iść do chaty, Tutaj reszta siemi też mają trzy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadka wani paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają bardzo dobre i bardzo lubią nasze takie podlaskie jedzenie.
2: No i na kolki ja no wyskażę, że to bulba i to kanica, to jest, to idzie nam u boki.
1: To kanica jest tak smaczna, że ja ją piję każdy dzień.
2: Psycholog harczowania radzi jeść tą kanicę?
1: Tak, a noże czasem. Ja bardzo lubię tą kanicę, ale te skwareczki u tą kanicy też robią robotę. Kiedy my jeli cały czas tą kanicę ze skwareczkami i kiedy noho biegali, to było po się u poradku. Ale jak my zjemy tą kanicę ze skwareczkami i do tego jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże nie pomoże. Będą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
2: Ja już niczego nie jela.
1: Tak, toż tutaj nie było w ogóle słodyczy.
2: No. U was już dzieci?
1: Jest, tak.
2: Aha. Czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następne pokolenie? Mhm.
1: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna, on bardzo dobry haworyt po angielsku. On pani ma jeszcze jadę jego haworu.
2: Po naszemu.
1: Jak nie pani ma je, to zapytaje, ale nie haworyt po naszemu. No i u Białostoku tutaj żyję. Razem, on już jest prawie dorosły, bo ma jej 17 lat. To już wielki kawaler. Dobry dzieciak, najlepszy dzieciak. To już takie dzieciak, że ja jemu chęty haworu cały czas, że nie można było mieć lepszego syna, a tego, którego ja mam. Bardzo dobry człowiek. I ma je dobre poczucie humoru i taki mądry. Michał Aleksander. Michał Aleksander, bo ja miałam pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała, a mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. To taki tato. Nie ojciec, nie stary, nie dawca nasienia. To był tato.
2: Uczym ta проявляла себя. Теперь же много говорится как раз в этих кабинетах психологических, как дитинство вплывает на человека, как кривды выносится през тое выхование, которое нашим батькам, чи еще моему поколению сдавались быть такими слушными, как на доброго человека выховать.
1: Так, говорили, что люби как душу, тряси как грушу. To, że lubi jak duszu, to super, a już jak treści jak gruszu, to już mniej super. Bo później przychodzi do mnie ludzi u moim wieku, czyli 40 plus i chorą, że aj, nie wyszło im za dobre te na życie. Bo rzeczywiście, no, moim zdaniem żadne troszczenie kogoś nie jest dobre. Tato był bardzo takim dobrym człowiekiem, takim też sprawiedliwym. Nigdy nie kryczał, bo on w ogóle nawet nie przeklinał nigdy. W ogóle. To u nas raczej, u naszej chaci to raczej chuczej baby preklinali, sadzili, niż mężczyny. Ale tato też uczył jak radzić sobie u życiu. A to jak porubać drowa, a to jak dumać o inwestycjach. To jest ważne. To nie jest, czytał książki, a dali razem filmy, jak ono był czas. Ale my bardzo mnogo roboty mi razem. A jak człowiek roboty je razem, to ma czas i kap pawryć, i kap było cicho też, i paradumać różne rzeczy. Tam właśnie zawsze chowaru, że to taki tato.
2: Też to baćka był dla was takim samym lepszym baćkiem i jednoczasowo przyjacielem, czy to nie twoje słowa?
1: Takim baćkom, dobrym baćkom. Bo przyjaciel to ja już mam takich swoich. Ale to taki człowiek, któremu mogła ja się wskazać.
2: I tutaj, nie bojali się jego?
1: Nie, ja jego nie bojałaś i tutaj też nie było takiej oceny, że ojejku, aż to ty robisz, nie wydurniaj się. Nie. Jak ja mówiła, tato słuchaj, będzie tak i tak, albo chcę zrobić tak i tak, to tato słuchał i mówił, no dobra. I jak mi już coś w głowie, to dawał jakieś wskazówki.
2: І наколькі гэта важна даць дзіцяці магчымасць выбіраць сваё, свой лёс вырашаць самому, бо бацькі часта хочуць, каб усе мелі шасцёркі і пяцёркі, усе хочуць, каб былі так грэчныя і прыгожа апранутыя. Наколькі вось гэтыя схемы ёсць крыўдныя ці можа не крыўдныя для выхавання дзяцей?
1: Гэта ж будуць дзеці мець бардзо добрыя ацэны на свядэцтве, ніц не даст. Оно прессию. И bardzo часто мне эти дети, что приходят, то все мают червоное свидетельство. Значит, паски червоное свидетельство. А эти, что мают горшие ступни, часто счастливше. Ходит то о это, как чи мама, чи тато были добры, как они имели уважность на свои дети. Не на оцены. Бо оцены, как я запыталась вас, что вы имели у шостой классе с биологии на конец року? Гэтага не помнім. І гэта для нас в ogóle не важна. Але важна будзем, чы помнілі, як выглядало свято з мамою і татою. Або чы помнілі, як ішлі да работы разом. Або як штось ели, або штось робілі. Гэта будзем помніць. То важніша рэч, то есть, як мы маем вспульны час. Час, то, жа мы гаворым з сабою, то, жа мы пасміемся з сабою, часом поплачам. Бо так виглядає життя. Гете є много-много лепше, ніж оно. Ну, weź zobacz, чи напевно добре зробилися те завдання. А напевно маєш добру оцену. А чому чвурка, а не п'ятка? Ну, інні мають п'ятки. А що достав колега? Найгорше. Не робимо гетого для себе і не будемо робити гетого для наших дітей.
2: Але ж кажуть, гета для добра дітяті, каб пазній прийшов у люди.
1: Так.
2: Став інженером, доктором, адвокатом, які я там.
1: Каб то було так і просто, то всі були б інженерами і доктором, і кожен був би адвокатом. Ні, то так, аж так нема. То теж є так, що кожен має своє життя. І ми маємо розум, і вільну волю. Так нам дав Бог. Ну то варто користатися цього. І не забувати

0: чалавек проста робіць усё, што можа, але яму не атрымоўваецца. І тады што?
1: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają te trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mamy takie wychowanie, że co ludzie skażą? Trzeba pomyć okna, zanim światło budzie. Trzeba zrobić u siostry moju i sałatki, i jakoś... I ciasto jakieś popieczy, i popratać u chaci, i usią musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, jak nie odpoczywać. Że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa.
0: Lepiej.
1: No leń. Tfu. Splunąć trzy razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić, biegać i skakać, i pieczy, i... I usią robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, a nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i myślimy sobie, i tu dobre, i tu dobre, co wybrać? A dobre jest wybierać tak, jak nam też uśredni mówić nasz głos. A też to było uschodzi z nami. I że mają czas i na robotu, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać o swoim życiu, albo pobiegać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
0: No, teraz każą, że to jest epidemia właśnie tych zachowań, usich, jak nazwują się...
1: Neuroróżnorodni, tak, tak.
0: Kaliści tego nie było. Albo durny był, albo normalny. Czy to prawda tak zmienia świat, czy to, że teraz mają po prostu większe możliwości diagnostyki, możemy pomóc ludziom znaleźć siebie samego?
1: Dokładnie tak, mają większe możliwości. Mają lepsze narzędzia terapeutyczne. I mogą wskazać, ja kiedyś była niegrzeczne dziecię, bo cały czas wierciłeś, króciłeś, na dzierwa uchodziło, zaszło się na chatę najwyższy. Teraz takie dziecię ma ADHD. I ja sama też znaju, bo czystym przypadkom u mnie wyszła diagnoza, tak, że mają właśnie auto ADHD. Kiedyś to było po prostu niegrzeczne dziecię. A teraz, aha, no dobra, no czyli ty potrzebujesz pobiegać. Zrobić fikołka, ale mózg dobry działa.
0: Ale człowiek rozumie, czemu?
1: Czemu, tak.
0: I
1: to było. I to było, no bo to by nie chowarili. Teraz to mają bolsz, bo mają i narzędzia. I częściej to chowarym, ale też i człowiek zmienia się. My też zmieniajemy się. To nie tak, że trecia nacha nam wyraście. Ale nasze mózgi zmieniają się. To taka bardzo, bardzo powolna ewolucja też. I to widno, widać.
0: Ewolucja jana jest niczym takim nieprzedkazalnym, bo to nie tak, że my rozwijamy się tylko do lepszego.
1: Rozwijamy się nie tylko do lepszego. Jak to było takie dobre, to teraz 60% społeczeństwa to było po prostu aniołowie. Kolenielskie, ale tak nie ma. Rozwijamy się w różnych kierunkach.
0: A jeszcze, jak wy w ogóle trafili w tę profesję?
1: To było też tak, że jak ja studiowała, to też robotała u baru. I ja prodawała alkohol. Ja baczyła, co ludzie dla siebie robią, jak robią, i jak będę potrafię dla siebie zrobić mnogo krzywdy. I tak podumała, że ja nie chcę dziwić się na hetę. Ja chcę robotać z ludźmi, których chcę dla siebie dobre. I z tego wyszło, że poszła na studia i właśnie najpierw pedagogiku skończyła, pedagogiku i psychologii tutaj u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, a później zaczęła dalej studiować i wyszła psychodietetyka właśnie, później jeszcze różne specjalistyczne kursy i teraz właśnie kończyła psychotraumatologię. Bo ja dziuluj, że ja lubię ludzi i lubię z nimi pracować.
0: Кажут, что больше психологов идет в эту профессию, как перепрацовать, больше зразуметь свои некие боли, травмы, або как лучше зразуметь самого себе.

0: Prawda, że to człowiek może lepiej zrozumieć drugiego człowieka, kiedy sam był u niekich tam takich.
1: Bardzo często tak, ale to nie znaczy, że dobry onkolog musi chwyć na raka. Ale często łatwiej jest paniać, że ktoś haworyt, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje no het człowiek, że ma jej swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, aby każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, aby też proszał swoją terapię. Aby na ludzi nie parakidać tego, co nie ich. Bo jak do mnie ktoś przychodzi, to on przychodzi i to jest dla mnie 100% mojej uwagi. Jak do mnie ktoś przychodzi, to ja jak słuchaję, to nie думаю, a co jest wru na obiad? Albo czy trzeba już kupić puszki dla mojego sabaki? Nie. Ja słuchaję i siedzę i słuchaj, obserwuję człowieka, który do mnie przychodzi. Bo jak przychodzi, to u jego coś dzieje się i tylko dzieje się ważnego w życiu. A skoro jest u gabinecie, tutaj jest tajemnica lekarska, to on może wygawiać usio, co to jest. I to jest czas dla tego człowieka.
0: A na kolki wózich te przeżywanie tych różnych ludzi, bo rozumiem, że przychodzić ludzi nie od szczęścia.
1: No nie od szczęścia.
0: I na kolki to wpływa na was, no bo wiadomo, że kiedy człowiek nasłuchaje się takich sumnych rozpowiadał, no to niedzie tam zostaje. Jak z tym?
1: Zostaje się i ja nie uwierzę dla nikogo, kto haworyt, że zamknie drzwiery i wychodzi. Bo ja mogę zamknąć drzwiery i mogę wyjść i z swojego gabinetu, i z budynku, nawet mogę wyjechać z Białostoku. Ale niektóre rzeczy zostające. To mnie też mają bardzo często spotkania ze swoim superwizorem, kap można było porozmawiać, kap ja też była dobra i kap na ludzi nie parakidać swojego. Bo to zostaje. Jak ja mam u siebie, bo ja mam głównie u siebie nastolatków i młodych dorosłych. Znaczy młodych, no 40 lat to dla mnie młody dorosły jeszcze. Ale często do mnie przychodzą ludzi, zwłaszcza te młode, które albo mają paciate ciało, albo mieli z sobą próby samobójcze, albo jedne i drugie. I w mnie haworu to pochodzą, jak думаю, jak już skończyć swoim życiem, że one nie baczą sensu życia. To oczywiście, że zostaje co mnie. To mnie też chodzi dalej na superwizję, kap radzić.
0: A to jest superwizja, to znaczy co, rozmowa z
1: psychologą, tak, który ma jeszcze bolsze doświadczenie, albo który pracuje jeszcze inaczej niż ja, kap parawryć i kap to nie zostawało się mnie, bo dobry ratownik to żywy ratownik.
0: Wiesz, trzeba pomóc sobie.
1: Tak.
0: Jak
1: u samolocie, tak. Kiedy mnie ktoś przyszedł i powiedział, no Ania, że tak mnie kiepsko w życiu, to ja mogłam powiedzieć, tobie kiepsko, a daj ty spokój, u mnie to dopiero jest. No to co za mnie byłby za psycholog? Żaden.
0: U was prywatny gabinet?
1: Tak, tutaj jest prywatny gabinet, ale też robotuję w innych miejscach. Czasem to jest tak, że jakieś wykłady mają, albo na konferencjach jestem prelegentką, bardzo nowe szkolenie prowadzę dla różnych firm. I te szkolenie takie jak jeść, co robić, kap dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżne
0: szkolenie. Co zrobić, kap dobrze odżywić swój mózg, a sobie to ważne dla starszych ludzi.
1: Zawsze trzeba pomnieć, kap mieć wodę, pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg, on musi mieć wodę.
0: Nie kawę, nie Coca-Colę.
1: Nie.
0: I nie herbatę.
1: No nie. Ja bardzo lubię kawę. Ja kawę to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa, taka higiena dla mózgu. Ona jest mokra, ale ona nie nawodni. Dobra. Woda, tak. Mogą być herbaty ziołowe, szałwia, rumianek, melisa, lipu możemy pozrywać pierwszy czas na lipu i wysuszyć.
0: Miata,
1: tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jak my jeli też warzywa, jak my jeli owoce, jak byli te witaminy, u naszej diecie, był błonnik u naszej diecie. Hety jest bardzo ważny, bardzo istotny. Zdrowy tłuszcze. Tutaj u się hety kwasy omega 3, 6, 9.
0: Znaczy co, ryba?
1: Ryba, żołtko u jajku, oliwy, oleje, masło. Masło też jest dobre, jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobry błonnik my jeli i białko dobre. I tak właśnie z pierperedumo, że białko to bardzo często mięso. A mięso, a zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso, więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż kapmy sprawdzić, kolkie hetoho mięso tam jest. I czy w ogóle jest?
0: A wóź wegańska dieta na kolki jana jest sprzyjalna?
1: Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobry dla nas też i zrobić.
0: Ale ma miejsce mięsa tofu?
1: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką. Ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą. Ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacje z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak mimo takie jedzenie ci pierwsze, że nie zawsze będę miała najlepszą jakość. Soja nie, ale mają nawet u wegańskiej diecie. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mają fasolu, my mają ciecierzycu, my możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają ryby. One może i białka zębnego nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. Wegetariańska dieta też nie zawsze jest kiepska, jak ono dobrze to zrobili z ołowoju.
2: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вьоски Нової Волі.
0: Jakie ważne te aspekty
1: w waszym tak, życiu? Ja słuchaj i to bardzo często słuchaj, ponieważ to jak ja była dziecią, to moja babcia zawsze u kuchni miała takie malutkie radio i tam cały czas była muzyka. U nas słuchać śpiewali. U nas słuchać zawsze śpiewali. Moja babcia, probabcia Anna Hawryła, że kiepski ludzie nie śpiewają, to nas zawsze słuchać śpiewali. A jak roboty lili u polu, to też śpiewali. Jak było żniwo, śpiewali, jak zbierali kartofli, śpiewali. Tato zawsze gdzieś tam pod nosą albo jakieś melodii miał, albo coś gwizdał. Ale tak, ja też słuchaję i lubię słuchać, i lubię tańcować, i lubię śpiewać. To dla mnie same przyjemności. Lubię taki posłuchać naszego folku. Natomiast ja pierwszych pięć lat mojego życia to moja prababcia mnie zanimałaś. I moja prababcia Anna, ona urodziła się w 1900 roku. Ona przeżyła dwie wojny. Ona przeżyła zsył, ubieżeństwo. No, przeżyła, bo umierła w 88 roku. Ona zawsze chodziła o takich długich spódnicach, sukienkach. I ona siadała, mnie zadawiła sobie u te poły spódnicy, kałysała i śpiewała piosenki. I to było bardzo często...
0: I pamiętajcie, że to śpiewała?
1: Nie, tego nie pomnę. Ona pomni, że to było i o wojnie, i o soldatach. I też to ona przeżywała. I chwaryła, i czasem podśpiewała hetę. Także to dla mnie bardzo ważne, bo to też jest ważna część mojego życia, no i moje dzieciństwo.

21 Jana Hadzinniku, usio zychodzica, znaczyć czas dla Indamix. Was witaje DJ Riki i następnuj radzinu my ad kluczajem, ad szto dzionności. Usie sprawy paki dajem na potym. Ciapier, joś, tolki muzyka, ryfm i dobra energia. Rychtujcie się do mocnej porcji klubnych hukał. Paczynajem!

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku Parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę, Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
4: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
2: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
0: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemie.
2: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławowa. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
5: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasków prawdy.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu Ostaszkowskiego, stamtąd, no, jak zdecydowana większość jeńców, został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
4: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
3: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że osoby nie będące oficerami, tak, no, żandarmi nie byli oficerami, były mniej rozpoznawalne przez pamięć społeczną z tej przyczyny, że Katyń kojarzono głównie, że to jest zbrodnia na oficerach Wojska Polskiego. Oczywiście oficerowie i chorążowie Wojska Polskiego byli największą kategorią ofiar, ale niektóre inne kategorie też były przetrzymywane i ginęły one w zbrodni. Oczywiście chodzi o policję, ale chodzi także o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żandarmów Wojska Polskiego, których zatrzymywano wszystkich niezależnie od stopnia, także podoficerów, jak w wypadku Lenkiewicza, który przecież, no, był tylko podoficerem, tak? Ale niemniej z racji tego, że był żandarmem, został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
4: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
3: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, było, czy po wzięciu do niewoli trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli na więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię. Być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak pochowano ich gdzie indziej. I to jest zagadka i myślę, że odpowiedź na pana pytanie, jak bardzo zbrodnia katyńska dotknęła osoby zamieszkałe w granicach współczesnej Białorusi, pełna odpowiedź na pana pytanie będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zostanie ujawniona białoruska lista katyńska.
4: Jak pan uważa, na czym polegają próby zakłamania tematu zbrodni katyńskiej przez władze w Mińsku i Moskwie?
3: No, zarówno od pewnego momentu Łukaszenka, jak i Putin dokonują restalinizacji swojej polityki historycznej, obrony Związku Sowieckiego i jego tradycji, jego pamięci. Także zaprzeczanie, negowanie zbrodni katyńskiej czy pomieszanie jej wymiaru jest tutaj elementem restalinizacji polityki historycznej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda. Także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nad Niemnem, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy AK-owców. W 1945 roku do dyspozycji Komendy Wileńskiej pozostawało około 1,5 tysiąca ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połkowskiego Ośrodka Dowódczego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię Kurzona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieńskiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach, w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie Komendy Okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogrodczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD Komendy Wileńskiego Okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza Pochorockiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie Eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszczyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszczyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką, jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX-XX wieków był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę, że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie.

Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. Dwa lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohatyrowiczów. A szkoda, bo bez tych mieścin Orzeszkowa nie stałaby się tą Orzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80. jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku. Od początku LSD stawiało na długie, rozbudowane kompozycje, osadzone w stylistyce rocka progresywnego. W czasach, gdy polska scena coraz mocniej skręcała w stronę nowej fali i punka, oni budowali wielowątkowe, instrumentalne formy, pełne zmian tempa i klimatu. Już rok po powstaniu, w 1981 roku, zespół pojawił się na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie TSA, jednej z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w Studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed Państwem LSD. Fałszywy krok.